Zradogalak, zradogalak. Ojong, stop tyś metrówoną na spel. Ben ja drooling genoeg. Chemie vieren, elk vieren, ze veel.